0: vida de Jesus, tornando presente na Igreja a sua obra salvadora. Tendo como centro o mistério pascal de Cristo, o domingo constitui o fundamento e o núcleo de todo o calendário eclesial. Com efeito, por ser o dia glorioso da ressurreição, a celebração semanal da Páscoa no dia do Senhor confere sentido à história e prefigura a sua vinda gloriosa no fim dos tempos. Por essa razão, a Eucaristia Dominical é indispensável à vida cristã. A escuta da palavra e a participação na comunhão eucarística manifestam a pertença ao Salvador, a união da comunidade nele e a fidelidade ao projeto batismal. Posteriormente, a inserção da celebração anual da Páscoa e do Natal na liturgia permite aos fiéis contemplar e aprofundar os diversos mistérios da vida de Jesus Cristo. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa.
1: Saluto con affetto tutti i pellegrini di lingua portoghese, in modo speciale il gruppo venuto dal Mozambico. Cari fratelli e sorelle, vi incoraggio a santificare la domenica partecipando alla Santa Messa, non assistendovi soltanto in modo virtuale. L'Eucaristia è l'incontro vivo con il Signore risorto, che dà senso alla nostra vita e ci dona la grazia necessaria per affrontare alla presenza di Dio ogni giorno della settimana. Il Signore vi benedica.
0: Eis a tradução das suas palavras.
2: Ein herzliches Willkommen allen portugiesischsprachigen Pilgern, hat der Papst eben gesagt. Ganz besonders der Gruppe aus Mosambik, liebe Brüder und Schwestern. Ich ermutige euch, den Sonntag zu heiligen, indem ihr an der Heiligen Messe teilnehmt. Und das nicht nur virtuell. Die Eucharistie ist die lebendige Begegnung mit dem auferstandenen Herrn, der unserem Leben Sinn verleiht und uns die Gnade schenkt, die wir brauchen, um jeden Tag der Woche in der Gegenwart Gottes zu meistern. Der Herr segne euch.
0: Cada dia da semana, que o Senhor vos abençoe.
3: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في السنة الليتورجية وقال: السنة الليتورجية ليست استذكارا للماضي، بل هي المسيح نفسه الذي يحيا دائما في كنيسته، وهي إحياء دائم لعمله الخلاصي لكي يبقى المؤمنون على اتصال بعمله الفادي. يوم الأحد هو أساس السنة الليتورجية ونواتها، وهو الفصح الإسبوعي ويوم الرب الذي يكشف معنى الزمن ويوجه المؤمنين نحو مجيء المسيح الثاني. ثم أضيف إلى السنة الليتورجية الاحتفال بالفصح السنوي والزمن الأربعيني والزمن الميلادي، وأدرجت بعد ذلك في أزمنة مختلفة من السنة الليتورجية الأعياد التي تكرم سيدتنا مريم العذراء والشهداء والقديسين. السنة الليتورجية تذكرنا بتاريخ الخلاص وتقودنا إلى ملء السر الفصحي، أي الموت والقيامة مع المسيح وهي الإطار المرجعي الأساسي لكل عمل رعوي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluti fedeli di lingua araba. L'anno liturgico non è una semplice commemorazione degli eventi del passato, ma è la presenza viva di Cristo che continua nella sua Chiesa l'opera della salvezza e ci guida all'incontro con Lui. Il Signore vi benedica a tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: Ich grüße die arabischsprachigen Gläubigen. Das liturgische Jahr ist nicht nur ein Gedenken an die Ereignisse der Vergangenheit, sondern die lebendige Gegenwart Christi, der in seiner Kirche das Heilswerk fortsetzt und uns zur Begegnung mit ihm führt. Der Herr segne euch alle und bewahre euch stets vor allem Bösen.
4: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwach we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. Konstytucja Sacrosanctum Concilium ukazuje rok liturgiczny, składający się z cyklu świąt chrześcijańskich, jako najważniejszy punkt odniesienia dla działań duszpasterskich. Jego podstawa i rdzeń to niedziela, Dzień Pański i najstarsze święto. Jak wskazywał święty Jan Paweł II, jest ona także dniem, który objawia sens czasu. Świętowanie niedzieli polega głównie na czynnym udziale w Eucharystii. Nie można zastąpić go wirtualną transmisją. Od II wieku po Chrystusie świętuje się Wielkanoc, czyli największą doroczną uroczystość. Jej celebracja obejmuje 50 dni okresu wielkanocnego poprzedzonego Wielkim Postem. Drugi cykl roku liturgicznego związany jest z okresem Bożego Narodzenia. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. Agosto. Agosto è per voi un mese ricco di importanti anniversari. Per intercessione di Maria, il 15 agosto 1920 si compì la vittoria nella battaglia di Varsavia, che cambiò il corso della storia della Polonia e dell'Europa. Alla vigilia dell'Assunzione si celebra la memoria liturgica di San Massimiliano Maria Kolbe, che offrì la sua vita per un compagno di prigionia nel campo nazista tedesco di Auschwitz. Il ricordo di questi eventi ci guidi sulla via della pace indicata dall'Immacolata. A tutti la mia benedizione.
4: Oto słowa Ojca Świętego.
2: Mein herzlicher Gruß geht an alle Polen. Der August ist für euch ein Monat voller bedeutender Jahrestage. Durch die Fürsprache Mariens wurde am 15. August 1920 der Sieg in der Schlacht um Warschau errungen, der den Lauf der Geschichte Polens und Europas verändert hat. Am Vorabend von Maria Himmelfahrt feiern wir das liturgische Gedenken an den heiligen Maximilian Maria Kolbe, der sein Leben für einen Mitgefangenen im Konzentrationslager Auschwitz geopfert hat. Möge uns die Erinnerung an diese Ereignisse auf den Weg des Friedens führen, den uns die unbefleckte Empfängnis weist. Ich segne euch alle.
5: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà, e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata alla quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: Ich heiße die italienischsprachigen Pilger herzlich willkommen. Mein besonderer Gruß gilt den Brüdern der christlichen Unterweisung vom Heiligen Gabriel aus Asien und Afrika, die den 25. Jahrestag ihres Ordensgelübdes begehen. Ich ermutige sie, mit Freude in ihrer Mission im Dienst des Evangeliums weiterzumachen. Ich grüße auch die Teilnehmer an dem internationalen Sommerlager, das vom Jugendwerk Giorgio Lapira organisiert wird. Und mein Gruß geht auch an die Gruppe Il Cenacolo aus Maropati. Meine Gedanken gehen schließlich auch zu den jungen und kranken Menschen, sowie zu den Jungvermählten. In wenigen Tagen feiern wir das Hochfest der Aufnahme der seligen Jungfrau Maria in den Himmel. Es liegt mir am Herzen, euch zu ermahnen, eure Gebete beharrlich an die Mutter Gottes zu richten und ihrem Beispiel zu folgen, indem ihr die Berufung zur Vertrautheit mit dem Herrn und zur Nächstenliebe voll und ganz annehmt. Euch allen meinen Segen.